bandibe nare kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngopha kwalabana semnyangoda asebona ngathi kubaliwe.